0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
2: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
1: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
2: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączymy się z Państwem z siedziby Światowego Programu Żywnościowego, gdzie już za chwilę rozpocznie się spotkanie z papieżem Leonem XIV. Są tam już pracownicy i członkowie tej instytucji. Trwa oczekiwanie na Ojca Świętego, który ze względu na poprzednie spotkania przybędzie tutaj z niewielkim opóźnieniem. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami i transmisja rozpocznie się, kiedy tylko Ojciec Święty przybędzie na miejsce, na spotkanie z członkami i pracownikami Światowego Programu Żywieniowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: as to
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ponownie witamy się z Państwem z siedziby Światowego Programu Żywnościowego Instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, której siedziba znajduje się w Rzymie, a którą właśnie, jak widzimy na ekranach, odwiedza dzisiaj papież Leon XIV na zaproszenie przełożonych tejże organizacji. To druga papieska wizyta w tym miejscu, po raz pierwszy i jedyny, jak dotąd udał się tutaj ojciec święty Franciszek, dokładnie 10 lat temu, w roku 2016. Natomiast wielokrotnie Ojciec Święty, wszyscy kolejni papieże w ostatnich dziesięcioleciach spotykali się na audiencjach przyjmując w Pałacu Apostolskim zwierzchników tej instytucji Światowego Programu Żywnościowego, która działa dzisiaj w ponad 120 krajach świata i terytoriach zależnych i która zajmuje się działalnością na rzecz niwelowania plagi głodu.

zarządzać bezpieczeństwem żywnościowym w poszczególnych krajach. W roku 2020 Światowy Program Żywnościowy otrzymał pokojową Nagrodę Nobla i przed chwilką widzieliśmy Ojca Świętego, który zatrzymywał się przed miejscem, które upamiętnia tę nagrodę, a teraz Ojciec Święty składa kwiaty przed ścianą pamięci, która upamiętnia zmarłych pracowników tej organizacji, przede wszystkim szefów, tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat przysłużyli się temu, aby ta organizacja mogła jak najsprawniej działać, mogła nieść pomoc tym wszystkim, którzy cierpią z powodu głodu, z powodu niedożywienia, z powodu też nierównowagi żywieniowej. Ta dzisiejsza papieska wizyta jest szczególnie ważna także w tym kontekście, że obecny rok 2026 charakteryzuje się rosnącymi potrzebami humanitarnymi właśnie w zakresie żywienia. To oczywiście skutek z jednej strony konfliktów zbrojnych, ale też z drugiej strony zjawisk pogodowych, których chociażby w tych dniach jesteśmy świadkami w Europie. Na zachodzie Europy temperatury osiągają absolutne rekordy. Choćby we Francji dzisiaj przekracza ona 40 stopni w wielu regionach i rolnicy odpowiedzialni za żywienie, ci wszyscy, którzy zajmują się sektorem żywieniowym, alarmują, że jest to zjawisko, które z pewnością odbije się później w dostępie do żywności i w cenie produktów spożywczych, produktów rolnych. Tak więc ta papieska wizyta jest odpowiedzią i jest takim niezwykle ważnym głosem, jak zapewne za chwilę to usłyszymy, który włącza się w tę dyskusję, która trwa dzisiaj na świecie, która trwa w tym roku w kontekście tych aktualnych zjawisk, ale też w kontekście zjawisk długofalowych. Wprawdzie, tak jak wspominałam, potrzeby humanitarne w zakresie żywienia gwałtownie rosną, ale nie idzie w ślad za tym zwiększenie wydatków, zwiększenie możliwości finansowych poszczególnych państw. I niestety ofiarą tej nierówności jest także sam Światowy Program Żywieniowy, ponieważ on również musi ograniczać swoją działalność i pomagać w tych najbardziej zapalnych rejonach, w tych najbardziej pilnych potrzebach. Na głód narażonych jest 110 milionów osób na świecie obecnie, natomiast pozostałe są narażone na długofalowe niedożywienie, które również jest niezwykle niebezpieczne i niesie konsekwencje dla zdrowia i życia mieszkańców różnych krajów. I dlatego też to reagowanie kryzysowe jest takim szczególnym zadaniem, jakie Światowy Program Żywnościowy stawia przed sobą. To współpraca na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, na rzecz eliminacji niedożywienia, na rzecz też zapewniania posiłków chociażby dla młodzieży uczącej się, dla młodzieży studiującej, dla tych wszystkich, którzy ze względu na swój styl życia, ale też na swój wiek nie są w stanie sami zadbać o swoje wyżywienie, o swoje zdrowie wynikające z jakości tego żywienia. To także wsparcie dla rolników, zwłaszcza dla tych, którzy mają niewielkie gospodarstwa. Tylko w ubiegłym roku Światowy Program Żywieniowy wsparł rolników w ponad 56 krajach. Tych beneficjentów było ponad 2 miliony 100 tysięcy. To także budowanie świadomości tego, jak ważna jest ochrona finansowa, która będzie wspierać państwa, społeczeństwa, różnego rodzaju organizacje na poziomie prewencji, na poziomie zapobiegania gwałtownych kryzysów, zapobiegania tych wszystkich gwałtownych zjawisk, które mogą pojawić się wskutek klęsk żywiołowych, wskutek konfliktów zbrojnych. To wreszcie budowanie potencjału instytucjonalnego instytucji publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych, także organizacji społecznych i obywatelskich. Tylko w ubiegłym roku 78 krajów skorzystało z tych programów, które oferuje Światowy Program Żywnościowy, aby wzmocnić krajowe, lokalne systemy przygotowania i reagowania na sytuacje kryzysowe. A już teraz widzimy aulę, w której zebrali się pracownicy, w której zebrali się przedstawiciele Światowego Programu Żywnościowego, instytucji bardzo specyficznej, bo rozdrobnionej po całym świecie. Te 120 krajów, w których ona działa, to kraje, w których przedstawiciele ONZ właśnie z tego programu operują, działają. Na co dzień nie spotykają się oni wspólnie, nie pracują tutaj wspólnie w Rzymie, ale właśnie w terenie. Dlatego też to dzisiejsze spotkanie Ojca Świętego z nimi będzie miało taki podwójny charakter. Najpierw Ojciec Święty przemówi tutaj do tej kadry, także kadry zarządzającej, która znajduje się tu w Rzymie, która na co dzień pracuje tutaj w auli, a następnie podczas spotkania online spotka się także z tymi, którzy znajdują się w różnych stronach świata, na wszystkich kontynentach. I to spotkanie będzie takim drugim w historii, jak już mówiłam,

0: papieskim spotkaniem z tą organizacją, która odbywa się w jej siedzibie. To spotkanie, które wpisuje się także chociażby w papieskie intencje modlitewne, które Ojciec Święty każdego miesiąca zadaje Kościołowi, o modlitwę, w których każdego miesiąca prosi wszystkich chrześcijan, także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w tej modlitwie chcą się złączyć. W ubiegłym miesiącu, w maju, to była właśnie intencja o to, aby wszyscy ludzie na świecie mieli dostęp do pożywienia. Ojciec Święty, podobnie jak jego poprzednicy, jest niezwykle uważny na kwestie żywieniowe, na kwestie tego kryzysu humanitarnego związanego z brakiem dostępu do pożywienia albo z brakiem dostępu do pożywienia odpowiedniej jakości. I o tym też jest mowa w jego najnowszej encyklice Magnificat Humanitas, w której wspomina o różnych wyzwaniach współczesnego świata, między innymi właśnie o tym, które choć wydaje się niezwiązane wprost z wyzwaniami, którym stawia czoła Kościół, to jednak jest nim na wskroś, ponieważ przeciwdziałanie kryzysowi żywieniowemu, przeciwdziałanie pladze głodu, to troska o godność człowieka, to troska o godność osoby ludzkiej, ale też o stworzenie. A więc te dwa wielkie aspekty społecznej nauki Kościoła, które tak szczególnie wybrzmiewają w ostatnich latach, między innymi najpierw za sprawą encykliki Laudato Si Ojca Świętego Franciszka, a w ostatnich tygodniach za sprawą także encykliki Magnifica Humanitas papieża Leona XIV i oczywiście całego szeregu inicjatyw nauczania tego wszystkiego, co Kościół w międzyczasie również w tym temacie proponuje i do czego zachęca. Tutaj na miejscu jest też obecny prezes FAO, a więc prezes tej organizacji ONZ-owskiej, która zajmuje się pożywieniem, która zajmuje się dostępem do rynku spożywczego i koordynowaniem tego, aby ów rynek spożywczy mógł funkcjonować jak najlepiej, jak najbardziej sprawiedliwie. FAO wspólnie ze Światowym Programem Żywieniowym są tymi dwiema agendami ONZ, które mając siedzibę tutaj w Rzymie, starają się wspierać na możliwie najszerszą skalę kraje na całym świecie właśnie w przeciwdziałaniu pladze głodu, w przeciwdziałaniu konsekwencją, ale też przyczyną niedożywienia, braku dostępu do pożywienia. I są to też te instytucje, z których szefami Ojciec Święty spotyka się, chyba możemy powiedzieć, regularnie, czy to na audiencjach w Pałacu Apostolskim, czy też odwiedzając te instytucje. Przypomnijmy, tych wizyt w FAO było znacznie więcej. Wizyta w Światowym Programie Żywieniowym odbywa się po raz drugi. To z pewnością także takie spotkania i takie słowa Ojca Świętego, które za chwilę usłyszymy, które są szczególnie ważne również w kontekście tej troski, z jaką Kościół spogląda dzisiaj na te kierunki, które nazywamy za papieżem Franciszkiem peryferiami, także peryferiami geograficznymi, a więc z naszej perspektywy europejskiej to kontynent afrykański, to Ameryka Południowa, więc te regiony świata, które choć niezwykle żywotne, choć niezwykle bogate w kulturę, w tradycje, w złoża naturalne, to jednak są tymi częściami świata, których mieszkańcy najczęściej cierpią głód i ów głód, owe trudności materialne są często tymi pierwszymi potrzebami, którym chce zaradzić Kościół, posyłając tam swoich misjonarzy, posyłając tam różnego rodzaju organizacje charytatywne. Więc to z pewnością będzie też takie spotkanie, które będzie umacniające dla tej misyjnej części Kościoła, dla tych wszystkich, którzy jako przedstawiciele Kościoła próbują na różnych szczeblach i w różnych częściach świata odpowiedzieć na to, na ten głód rozumiany wręcz dosłownie, na cierpienie wielu społeczeństw, które dostępu do pożywienia we właściwy sposób i we właściwej jakości dzisiaj nie mają. Widzimy tutaj delegatów z poszczególnych krajów, którzy są tutaj obecni. To ci, którzy koordynują działania Światowego Programu Żywnościowego w poszczególnych krajach, a którzy są wspierani przez całą rzeszę ekspertów, pracowników, którzy w tych krajach na całym świecie pracują i z którymi Ojciec Święty spotka się podczas spotkania online, które będzie ciągiem dalszym tego spotkania plenarnego, które już za chwilkę się rozpocznie. Wspólnie z Ojcem Świętym przybyli tutaj też jego najbliżsi współpracownicy. Widzieliśmy przed chwilką księdza kardynała Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, także arcybiskupa Paula Gallaghera, który w sekretariacie stanu odpowiada za kontakty zewnętrzne z państwami, z instytucjami międzynarodowymi. Jest obecny także substytut arcybiskup Paolo Rudelli, mianowany niedawno, a już teraz jest święty, wita się z ministrami, wita się ze zwierzchnikami, z delegatami, którzy witają go tutaj w imieniu całej tej organizacji, by już za chwilkę spotkać się na sali plenarnej ze wszystkimi tu pracującymi na miejscu koordynatorami, ekspertami, którzy najpierw skierują do niego swoje przesłanie. W ich imieniu wygłosi je dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywieniowego, a w odpowiedzi Ojciec Święty zabierze głos i pozdrowi zebranych, kierując też swoje przemówienie, do którego już teraz zachęcamy, choć nie znamy jeszcze jego treści, ale już teraz zachęcamy do tego, żeby wracać do tego tekstu, albowiem to są wszystko przesłania, to są myśli, które Ojciec Święty, choć adresuje do konkretnej grupy, z którą się spotyka, to kieruje tak naprawdę do całego Kościoła i nam wszystkim łatwiej jest zrozumieć samego Ojca Świętego, ale też wyzwania, przed którymi stoi Kościół, przed którymi stoi jego pontyfikat, te wyzwania społeczne, nierozerwalnie związane z wyzwaniami duchowymi, z troską o człowieka, o jego godność, o godziwe warunki życia. A już teraz oklaskami Ojciec Święty witany jest na sali plenarnej i za chwilkę zostanie tutaj powitany, a następnie skieruje swoje przemówienie. To też nie pierwsze dzisiaj spotkanie Ojca Świętego, o tym też warto wspomnieć. Przed południem spotkał się z Fundacją Jérôme Lejeune, tą, która pielęgnuje nauczanie i rozwija naukę w zakresie pomocy osobom z zespołem Downa, w zakresie badań genetycznych, też wszelkiego rodzaju badań medycznych, psychiatrycznych, psychologicznych, okołonaukowych, które wspierają również rodziny osób z zespołem Downa. A imię tej fundacji nawiązuje do imienia Jérôme'a Lejeune'a, kandydata na ołtarze, który trisomię chromosomu 23 odkrył. A już teraz powracamy tutaj, powracamy do spotkania w Światowym Programie Żywnościowym, które rozpoczyna się od krótkiej prezentacji. Głód rośnie dziś bardziej niż kiedykolwiek. Miliony osób idą spać głodne każdej nocy. To kryzys, którego nie możemy zignorować. Musimy wysłuchać każdego głosu i każdy głos musi być wysłuchany, aby móc wspólnie zakończyć tę plagę głodu. Wspólnie możemy wspierać tych, którzy są na świecie najbardziej podatni na zranienia. Tych, którzy czekają na to, aby móc powrócić do swoich domów. Tych, którzy chodzą do szkoły z pustym brzuchem. Tych, którzy nie wiedzą, kiedy znów będą mogli zjeść. Działając wspólnie, możemy mieć wielki wkład. A z naszymi zespołami, które działają w terenie, możemy dotrzeć do ludzi, których dotyczy ten największy na świecie kryzys, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z tym kryzysem. To krótki film, który pokazuje działalność Światowego Stowarzyszenia Żywnościowego, które działa tak, aby każdy człowiek wszędzie mógł żyć z godnością. Dziękujemy wszystkim, których głosy przyczyniają się do tego, abyśmy mogli zakończyć plagę głodu.
1: Excellencies, distinguished delegates. It is
0: Ekscelencje, szanowni delegaci, z ogromnym zaszczytem witam dzisiaj Jego Świątobliwość papieża Leona XIV, który wygłosi swoje przemówienie do członków i obserwatorów Rady Wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego. Pragnę również powitać delegację, która towarzyszy Jego Świątobliwości papieżowi Leonowi XIV, Jego Eminencję kardynała Pietra Parolina, sekretarza stanu, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Paula Rudellego, zastępcę do spraw ogólnych sekretariatu stanu, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretarza do spraw relacji z państwami, Jego Ekscelencję arcybiskupa Petara Raicia, prefekta domu papieskiego oraz Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Fernanda Chique Arellano, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych mających siedzibę w Rzymie. Dziękuję.
1: Your Holiness,
0: Wasza Świątobliwość, w imieniu całej społeczności dyplomatycznej współpracującej ze Światowym Programem Żywnościowym, w imieniu naszych współpracowników służących zarówno w Rzymie, jak i w terenie, a także przede wszystkim w imieniu milionów ludzi, którym Światowy Program Żywnościowy niesie pomoc na całym świecie, pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Twoją wizytę, Ojcze Świętym, i za Twoją życzliwość pośród nas. Jesteśmy prawdziwie zaszczyceni, że przyjąłeś nasze zaproszenie i dołączasz do nas, aby podzielić się z nami swymi refleksjami, które bez wątpienia będą inspiracją i wskazówką dla naszych wspólnych działań oraz dla wysiłków całej społeczności międzynarodowej, która dąży do wspólnego celu, jakim jest świat wolny od głodu. Wszyscy znamy ambitne cele wyznaczone przez Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i wiemy również, że ich osiągnięcie nadal wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności międzynarodowej.
1: For whom the pursuit of peace, dignity, and freedom from hunger remains an urgent daily reality. Their experiences also highlight the importance of addressing the inequalities that too often contribute to instability and conflict. We also recognize the upcoming International Day of Women in Diplomacy on the 24th of June, celebrating the contributions of women to dialogue, cooperation, and peace. We have no doubt.
0: Nie mamy wątpliwości, Ojcze Święty, że Twoje dzisiejsze wystąpienie, a także ciągłe głoszenie przesłania mówiącego o tym, że pokonanie głodu jest drogą do pokoju, pozwolą nam jeszcze bardziej umocnić silne i trwałe partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze pomocy humanitarnej i rozwoju. Dlatego wyrażamy naszą szczerą wdzięczność, Ojcze Święty, za Twoje nieocenione wsparcie. Mam teraz przyjemność oddać głos byłej dyrektor wykonawczej, pani Cindy McCain, która powita Waszą świątobliwość. A te słowa przed chwilą wypowiedziała obecna przewodnicząca Rady Wykonawczej, Carla Barroso Carneiro.
2: Hello everyone. I'm so glad to see all of you. Your Holiness.
0: Witam wszystkich Państwa. Z wielką radością stoję tu przed Państwem. Wasza Świątobliwość, to dla mnie ogromny zaszczyt i głęboko osobisty przywilej móc powitać Waszą Świątobliwość w Światowym Programie Żywnościowym. Dla setek milionów ludzi na całym świecie, którzy każdego wieczoru kładą się spać głodni, Twój głos, Ojcze Święty, jest jednym z najpotężniejszych, jeśli nie najpotężniejszym, głosem na ziemi. Ojcze Święty, przemawiałeś w ich imieniu z odwagą i z miłością, postrzegając ich nie jako statystyki, ale jako braci i siostry. A głos wołający o zakończenie głodu jest dzisiaj głosem wołającym o pokój w różnych stronach świata. Jest głosem, który musi wybrzmieć z całą swoją mocą w imieniu wszystkich ludzi na całym świecie, zarówno tych, których głód doświadcza, jak też tych, którzy chcą nieść im pomoc. Ojcze Święty, jesteśmy szczerze wyróżnieni i zaszczyceni Twoją obecnością, Twoim wsparciem i Twoim błogosławieństwem dla naszych działań. Twoja obecność, Ojcze Święty, przypomina nam, że nakarmienie głodnych jest moralnym i świętym obowiązkiem, w którym każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Dziękuję, Ojcze Święty, i serdecznie witamy Cię pośród nas. Była przewodnicząca Rady Wykonawczej Cindy McCain powitała Ojca Świętego, a teraz Ojciec Święty skieruje swoje przemówienie do Zarządu Wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego, ale to też do tych wszystkich, którzy tym tematem się zajmują w różny sposób na różnych poziomach. Szanowne władze, Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo, pragnę podziękować szanownej pani Cindy McCain za życzliwe zaproszenie do zabrania głosu podczas dorocznego posiedzenia Zarządu Wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Szczególnie pozdrawiam pana Carla Skau, pełniącego obowiązki dyrektora wykonawczego, oraz panią Carlę Barroso Carneiro, przewodniczącą tego ważnego zgromadzenia. Kieruję też moje pozdrowienia do przedstawicieli państw członkowskich, znamienitych gości obecnych na tym spotkaniu oraz pracowników tej międzyrządowej instytucji, która oddaje się ratowaniu życia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz niesieniu pomocy żywnościowej w czasie konfliktów i klęsk żywiołowych. Państwa zaangażowanie jako instytucji jest głęboko współbrzmi z misją całego Kościoła katolickiego, który dąży do ochrony godności człowieka i do budowania braterstwa zakorzenionego w ewangelicznym wezwaniu do miłości bliźniego. Dziś wspólnie dzielimy pilne zadanie zwalczania głodu i niedożywienia, ale też podejmowania działań, które leżą u które niwelują przyczyny strukturalne plagi głodu. I aby móc wspólnie sprostać temu zadaniu, musimy najpierw przeanalizować stojące przed nami wyzwania, ich źródła oraz drogi prowadzące do osiągnięcia trwałych rozwiązań. Dzisiejsze kryzysy nie są już odosobnionymi wydarzeniami, ale trwałą rzeczywistością, która naznaczona jest przedłużającymi się konfliktami, chronicznym brakiem poczucia bezpieczeństwa żywnościowego, niestabilnością gospodarczą i rosnącą podatnością na skutki zmian klimatycznych. To wszystko rodzi fundamentalne pytanie, jaki kształt porządku światowego jest zdolny do wytwarzania, do odtwarzania, a czasem nawet do normalizowania tych warunków? Problem nie ogranicza się już przecież do tego, jak interweniować, ale dotyczy również zrozumienia, dlaczego system nieustannie produkuje te same problemy, które następnie ten sam system zmuszony jest korygować. Dzisiejszy porządek międzynarodowy jest coraz bardziej fragmentaryczny, a częściowo wynika to z kryzysu systemu multilateralnego. Jak zauważyłem w mojej niedawnej encyklice Magnifica Humanitas, instytucje powołane do ochrony idei wspólnej przyszłości wszystkich narodów i globalnego dobra wspólnego wydają się dziś osłabione. A wobec braku wspólnego horyzontu etycznego, który zdolny byłby podtrzymać autentyczną współpracę między narodami, nasz system międzynarodowy przesunął się od systemu multilateralnego do chaotycznego i pełnego konfliktów i naznaczonego polaryzacjami, którym często towarzyszy dominujące poczucie nieufności. W konsekwencji państwa coraz częściej przeznaczają swoje zasoby na bezpieczeństwo narodowe, na wzrost gospodarczy i stabilność wewnętrzną, ale pomijają przy tym ścisły związek tych kwestii ze współpracą wielostronną. Ta tendencja ukazuje nam uderzający wręcz paradoks. To bezprecedensowe globalne zdolności produkcyjne, które współistnieją z rozszerzającymi się obszarami skrajnej podatności na zagrożenia. Dziś te same siły, które napędzają wzrost gospodarczy, pogłębiają wykluczenie i marginalizację. Chociaż łagodzenie ludzkiego cierpienia jest powszechnie uznawane za konieczne w teorii, to w praktyce kwestie humanitarne coraz częściej schodzą na dalszy plan pośród międzynarodowych priorytetów. I to właśnie ta luka pomiędzy uznaniem czegoś za ważne, a nadaniem temu rzeczywistego priorytetu, widzimy dzisiaj z jednej strony postępującą biurokratyzację solidarności, ale też ciche zatowarowanie ludzkiego życia. Z jednej strony działania humanitarne są coraz bardziej obciążone procedurami biurokratycznymi, które mogą opóźniać pomoc dla potrzebujących, a z drugiej strony widzimy, że dostęp do podstawowych dóbr, w tym do żywności, zbyt często jest uzależniany od względów ekonomicznych czy od strategii poszczególnych państw. I w rezultacie ci, którzy nie generują wymiernej wartości, ryzykują, że mogą stać się niewidzialni, zarówno oni, jak i ich potrzeby. Ta podwójna dynamika stwarza poważne wyzwania etyczne. Osoba ludzka nie jest już konsekwentnie stawiana w centrum działań międzynarodowych, a w tym kontekście należy stanowczo zauważyć, że podczas gdy różne formy pomocy i projekty rozwojowe są blokowane przez skomplikowane i niezrozumiałe decyzje polityczne, wówczas wypaczone wizje ideologiczne oraz nieprzeniknione bariery celne działają na niekorzyść wszystkich poza uzbrojeniem. To cytat przemówienia, jakie papież Franciszek wygłosił w tej samej instytucji 10 lat temu. W praktyce konflikty żywią się łatwiej niż karmi się ludzi. Ta rzeczywistość odzwierciedla nie tylko niedoskonałości operacyjne, ale też fundamentalną nierównowagę priorytetów politycznych i moralnych. Konsekwencje tego zjawiska wykraczają daleko poza osoby dotknięte tym problemem bezpośrednio. Głód jest czymś więcej niż jedynie tematem humanitarnym. Osłabiona jest spójność społeczna, zwiększa się ryzyko konfliktów i napędzane są przymusowe migracje. Ponadto podważane są zdolności państw i społeczeństw do budowania odpornych instytucji, które mogłyby zapewnić skuteczną edukację i wspierać trwały rozwój gospodarczy. W ten sposób utrwala się cykle kruchości, które ostatecznie wpływają na szerszą społeczność międzynarodową. Z tej perspektywy staje się jasne, że działania humanitarne nie są czymś zewnętrznym wobec porządku międzynarodowego. Przeciwnie, odzwierciedlają one odpowiedzialność całej wspólnoty światowej za umacnianie solidarności, za przeciwstawianie się wykluczeniu, za uznawanie przyrodzonej, wlanej przez Boga godności każdej osoby ludzkiej. I w tym kontekście Światowy Program Żywnościowy jest czymś więcej niż aktorem politycznym, gospodarczym czy technicznym. Jest konkretnym wyrazem międzynarodowej solidarności. Bowiem tam, gdzie wycofują się instytucje państwowe, a sieci wspólnotowe ulegają rozpadowi, obecność tego programu pomaga zapobiegać przekształcaniu się kryzysów humanitarnych w nieodwracalną katastrofę. Z tego względu konieczne jest odnowione zaangażowanie na rzecz współpracy wielostronnej. W coraz bardziej podzielonym i wielobiegunowym świecie żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie sprostać globalnym wyzwaniom. Trwały pokój oraz integralny i zrównoważony rozwój człowieka są możliwe jedynie wówczas, gdy uczestniczą w nich wszyscy, wspierani przez autentyczny dialog międzynarodowy i współpracę ukierunkowaną na dobro wspólne. Takie podejście zaś wymaga zdecydowanej woli politycznej, zdolnej wyjść poza perspektywę krótkoterminową i zdolnej inwestować w globalne dobro publiczne. Ten cel może zostać osiągnięty jedynie poprzez zbieżność skutecznych polityk oraz skoordynowaną i synergiczną realizację działań. Wezwanie do wspólnego podążania drogą braterskiej harmonii musi stać się podstawową zasadą. W tym duchu pragnę zaapelować do rządów i narodów świata o odnowienie i umocnienie ich zaangażowania, o zwiększenie środków przeznaczonych na walkę z głodem i jego przyczynami oraz o usuwanie przyczyn, które uniemożliwiają dotarcie pomocy potrzebującym. Jednocześnie wsparcie powinno wzmacniać współpracę z Kościołem i społeczeństwem obywatelskim, bowiem wzmocnienie potencjału wszystkich tych podmiotów razem może zwielokrotnić naszą współpracę i naszą skuteczność w walce z głodem. Skuteczna realizacja tego apelu wymaga z kolei ograniczenia zbędnej biurokracji, tak aby przejrzystość i odpowiedzialność służyły ludziom, a nie utrudniały niesienie pomocy. W sytuacjach, gdy rządy nie sprawują skutecznej kontroli terytorialnej lub dostęp humanitarnej pomocy jest ograniczony, to zaufani partnerzy lokalni stają się niezbędni. A Kościół katolicki poprzez parafie, diecezje, organizacje Caritas i inne inicjatywy oparte na wierze często dociera do najbardziej narażonych społeczności na obszarach niedostępnych dla podmiotów międzynarodowych. Dlatego zachęcam Światowy Program Żywnościowy i jego partnerów do dalszego wspierania tych działań. Równie ważne jest przeciwstawianie się uprzedmiotowieniu, zatowarowaniu podstawowych potrzeb człowieka. Żywność, woda, opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane logice rynkowej ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej żywności jest podstawowym prawem człowieka, zakorzenionym w godności każdej osoby ludzkiej. A zaspokojenie tych potrzeb nie tylko łagodzi cierpienie, ale również usuwa źródłowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi zatem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa. W tym kontekście godne uznania jest to, że obok działań ratunkowych Światowy Program Żywnościowy wykracza poza doraźną pomoc i realizuje również inicjatywy długoterminowe, takie jak programy zapewniające posiłki dzieciom w szkołach. Inwestycje te wzmacniają edukację, rozwój człowieka i jego odporność społeczną, odzwierciedlając również integralną wizję rozwoju ludzkiego, która promuje godność, szanse życiowe i dobro osoby ludzkiej. Wasze ekscelencje, drodzy przyjaciele, dzisiaj stawką nie jest jedynie skuteczność jednej agencji, ale też wiarygodność samej współpracy międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej. Wasza organizacja pokazuje, że możliwa jest nowa droga, ale wymaga ona jednak determinacji, by uprościć to, co stało się nadmiernie skomplikowane, by nadać pierwszeństwo temu, co najważniejsze, oraz zagwarantować to, by żadna osoba ludzka nie została zapomniana. Zaangażowanie to opiera się bowiem na uznaniu, że każdy człowiek posiada przyrodzoną i niezbywalną godność, która pozostaje nienaruszona niezależnie od okoliczności, sytuacji czy pozycji społecznej każdej osoby. Zakorzeniona w bezwarunkowej i nieograniczonej miłości Boga godność może być określona jako nieskończona, albowiem nic nie może umniejszyć jej wartości, wymazać jej ani jej zaprzeczyć. To właśnie w naszej wierności tej prawdzie można mierzyć człowieczeństwo naszej polityki, a wraz z nim przyszłość wspólnoty międzynarodowej. W tym duchu proszę Boga, aby obficie błogosławił waszym wysiłkom, tak aby wszyscy mogli otrzymać swój codzienny chleb i żyć w godności. Zapewniam was o mojej modlitwie za was, za waszych bliskich oraz za tych, którym służycie. Dziękuję.

0: papieskie przemówienie jest odpowiedzią na to papieskie przemówienie jest owacja na stojąco. Papież przypomniał w nim o tym, że zwalczanie głodu jest troską o integralną i niezbywalną godność każdego człowieka i ponowił też apel swojego poprzednika, papieża Franciszka sprzed 10 lat, wygłoszonego w tym miejscu, a był to apel o to, aby żywność, aby troska o pożywienie, o niwelowanie głodu nigdy nie była podporządkowana nadmiernej i niepotrzebnej biurokracji.
1: Your Holiness.
0: Wasza Świątobliwość, dziękuję za te dzisiejsze słowa, za to, co przed chwilą z nami Wasza Świątobliwość podzielił i co pomaga nam w naszej codziennej pracy. Nasza misja jest wyrazem międzynarodowej solidarności i uznania tego, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby żyć w pokoju. Zachęciłeś nas, byśmy podjęli refleksję nad współczesnymi systemami międzynarodowymi, nad przyczynami głodu, a są nimi między innymi konflikty i naturalne kataklizmy. Od Gazy do Sudanu wojny sprawiły, że człowiek pogrążył się w głodzie. Od Haiti do Demokratycznej Republiki Kongo walki sprawiły, że pomoc humanitarna jest nieosiągalna. Od Sahelu do Somalii konflikty sprawiają, że życie człowieka jest zagrożone, a głód sprawia, że człowiek nie może się już rozwijać i nie może mieć nadziei na pokój. Ojcze Święty, przypomniałeś nam o tym, jak ważna jest odpowiedzialność, którą wspólnie dzielimy. Chcemy tę odpowiedzialność nieść naprzód. Jako organizacja chcemy być obecni w sercu konfliktów, w sercu miejsc, gdzie człowiek jest narażony na szczególne niebezpieczeństwo i gdzie potrzeba pomocy humanitarnej. Chcemy też, Ojcze Święty, przypomnieć o naszych 30 kolegach, współpracownikach, którzy są uwięzieni w Jemenie. Chcemy przypomnieć o tym, jak bardzo potrzebna jest pomoc finansowa, która wspiera naszą działalność. Ojcze Święty, jesteśmy głęboko wdzięczni za Twoją wdzięczność i wiemy, że teraz udasz się na spotkanie z naszymi pracownikami i raz jeszcze chcę podziękować za tę niezwykłą okazję, jaką nasi pracownicy delegacji mają dzisiaj w naszej siedzibie. Wszystkich delegatów proszę o to, aby pozostali tutaj na miejscu podczas Ojciec Święty, uda się do sali obok i tam spotka się z naszymi pracownikami i z ich rodzinami. Za chwilę rozpocznie się ta nieformalna część dzisiejszego spotkania. Papież uda się na spotkanie z rodzinami pracowników, z tymi, którzy też na co dzień poprzez to, że ich małżonkowie czy rodzice są na misjach humanitarnych, również w pewien sposób odczuwają wagę tego problemu, wagę tej wielkiej misji, jaką Światowy Program Żywnościowy podejmuje, albowiem to także zaangażowanie tysięcy osób, które pracują w terenie, które poświęcają nie tylko swoją pracę, ale też życie prywatne na to, aby nieść pomoc i przeciwdziałać pladze głodu, pladze niedożywienia w różnych miejscach na świecie. Widzimy teraz Ojca Świętego, który wychodzi z auli, aby spotkać się właśnie z rodzinami i z bliskimi pracowników, którzy na co dzień w różnych stronach świata pracują w ramach struktur Światowego Programu Żywnościowego. To spotkanie niezwykle ważne. Jak słyszeliśmy, Ojciec Święty zwrócił się nie tylko do członków Światowego Programu Żywnościowego, ale też do całej wspólnoty międzynarodowej, do rządzących, prosząc o to, aby raz jeszcze zweryfikować i właściwie uporządkować te działania, te priorytety, które mogą sprawić, że godność człowieka będzie znajdowała się ponownie w centrum, a w ślad za postawieniem w centrum godności człowieka będzie można skutecznie walczyć z tą wielką plagą, z tym wielkim bólem, jaki jest głód i niedożywienie. Ojciec Święty zaapelował też o to, aby te działania odrzeć z niepotrzebnej biurokracji, z niepotrzebnych procedur, które uniemożliwiają skuteczne działanie. Teraz do Ojca Świętego zwracają się ci, którzy łączą się online z różnych stron świata. W ich imieniu na razie przemawia jeden z pracowników, a za chwilę zwrócą się oni sami. Ojciec Święty, witamy Cię na tej specjalnej sesji z udziałem naszych pracowników. Twoja obecność dzisiaj jest dla nas potwierdzeniem tego, jak wielką wagę przekładasz do naszych działań na całym świecie. Za chwilkę spotkasz się z naszymi pracownikami, którzy są na pierwszej linii frontu i którzy dosłownie pracują dzień i noc. Pracują w miejscach, w których wielu z nas nie może się udać. Ci reprezentanci, których tutaj widzisz, Ojciec Święty, to ci, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy zajmują się dostarczaniem pożywienia, którzy zajmują się też zarządzaniem i którzy reprezentują różne strony świata, w których pracujemy, między innymi Wenezuelę, Senegal. Mamy kolegów z Sudanu Południowego, ale też z Timoru Wschodniego, z Libanu i z różnych innych miejsc, które Cyril, Agnes, Nancy, Gabriela i Kalishma reprezentują tutaj dzisiaj. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, i witamy Cię tutaj pośród nas raz jeszcze. To spotkanie z pracownikami terenowymi. Za chwilę będzie też spotkanie z ich rodzinami. Ojcze Święty, to jest audiencja Twoja z naszymi pracownikami, więc Twoje przesłanie i Twoja zachęta będzie przyjmiemy ją z wielką wdzięcznością. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, a być może też dobry wieczór Wam wszystkim, rozsianym po całym świecie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być dzisiaj i że mogę podzielić z Wami dzisiaj tę krótką chwilę, z Wami, którzy reprezentujecie różne kraje wchodzące w skład Światowego Programu Żywnościowego, ale też, którzy reprezentujecie tak wiele osób, pośród których na co dzień posługujecie, wykonując to bardzo trudne zadanie, walcząc z plagą głodu. Nie wiem, czy mogę to zrobić, ale chciałbym poprosić dwoje, troje z Was, żebyście to wypowiedzieli, jakie są największe wyzwania, z jakimi się mierzycie, bo w ten sposób ja też będę mógł się odnieść do tego, co jest dzisiaj największym wyzwaniem i z czym wiąże się też narażenie życia, które jest Waszym udziałem. Chciałbym w ten sposób też podziękować i oddać głos Kościołowi Katolickiemu, który bardzo często jest partnerem, współpracownikiem w tych wszystkich działaniach, które podejmujecie, a które te działania mają na celu m.in. dostarczanie jedzenia, pożywienia tym, którzy są najbardziej narażeni na ich brak. Ale najpierw, zanim sam cokolwiek powiem, chciałbym wysłuchać Waszych doświadczeń, Waszych świadectw, tak abyśmy mogli wszyscy tutaj dzisiaj w Rzymie zrozumieć jeszcze lepiej bezpośrednio od Was, z jakiego rodzaju wyzwaniami się mierzycie. Najpierw przemówi Carlos w języku hiszpańskim, a później Nancy, więc najpierw Carlos.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Montoya, desde
0: Nazywam się
1: Venezuela.
0: Carlo Montoya z Wenezueli. Dla nas jest to wyjątkowa okazja dzisiaj móc spotkać się z Ojcem Świętym. W Wenezueli pracujemy w regionie Tamakuru. Jestem tutaj od 4 lat i od 4 lat wspieram wiele osób, które są szczególnie narażone na trudności. Teraz przemówi Nancy.
2: Thank you. Good afternoon.
0: Dziękuję, dobry wieczór.
2: I'm called Nancy KD from South Sudan.
0: Jestem Nancy KD z Sudanu Południowego.
2: Juba, South Sudan.
0: I reprezentuję jedno z biur krajowych w Sudanie Południowym.
2: Thank you.
0: Dziękuję.
1: Thank you very much.
3: Your Holiness, it is really a pleasure because without the drivers and the work that we do, we cannot access communities. And just grateful that Nancy represents that community that really helps us reach.
0: Ojcze Święty, Twoje słowa będą niezwykle cenne dla nas i dla naszych współpracowników, którzy pomagają nam dotrzeć do osób, do których inaczej nie jesteśmy w stanie dotrzeć, do wszystkich potrzebujących. Teraz przemówi Cyril.
4: Your Holiness, good afternoon.
0: Dobry wieczór, Wasza Świątobliwość. Jesteśmy tutaj w Libanie, gdzie wciąż brakuje stabilności, gdzie wciąż brakuje trwałego zawieszenia broni i gdzie wciąż nie możemy dotrzeć z pomocą do wszystkich stref, w których jest ona niezbędna. Mimo wszystko stajemy się docierać do wszystkich, nikogo nie pomijać. I zarówno w czasie wojny, jak też w czasie zawieszenia broni staramy się być blisko ludzi, blisko rodzin, towarzyszyć wszystkim. I naszym największym wyzwaniem jest ten brak stabilności, z którym staramy sobie jakoś radzić. Bardzo dziękuję, Wasza Świątobliwość. Dziękuję, Cyril, dziękuję za tę misję, którą podejmujecie w Libanie. Myślę, że jedną z rzeczy, z której często nie zdajemy sobie sprawy, to ta cykliczne pogarszanie się sytuacji w wielu miejscach na świecie i ten zamknięty krąg, w którym głód napędza konflikty, a konflikty dalej napędzają coraz większy głód. Bardzo często te kryzysy, które dotykają w jakiś sposób całego świata, chociażby poprzez migrację, to również efekt skrajnego głodu oraz konfliktów, które sprawiają, że ludzie są zmuszeni do opuszczenia swoich krajów nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą, aby przetrwać. I w tym kontekście praca Was wszystkich w ramach Światowego Programu Żywnościowego, który staramy się promować i wspierać, jest niezwykle ważna, ponieważ wspólnie możemy nie tylko docierać z pomocą żywnościową tą bezpośrednią, ale możemy też podjąć to wyzwanie poszukiwania i identyfikowania przyczyn tego głodu w krajach, w których Wy posługujecie, a co za tym idzie, próbować znajdować rozwiązania dla przyczyn tego kryzysu. Wiemy dzisiaj, że głód należy przezwyciężyć, że żywność powinna być dostępna dla wszystkich, bo jest jej wystarczająco. I wiemy też, że środki, które mamy, są często wykorzystywane na promowanie wojen, a nie na promowanie nasycenia, na zażegnanie głodu. I przez to niewłaściwe wykorzystywanie środków głód jeszcze się wzmaga. Wy wszyscy jesteście na pierwszej linii frontu i to dzięki Wam praca Światowego Programu Żywnościowego może być kontynuowana i dlatego chcę Wam podziękować i chcę zachęcić Was do dalszej pracy, albowiem Wasza praca jest niezwykle ważna. Niezwykle ważne jest to, aby docieranie z pomocą żywnościową mogło odbywać się na pierwszej linii frontu, tam gdzie Wy jesteście. Więc jeszcze raz bardzo Wam za to dziękuję. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. I proszę też przekażcie moje przesłanie tym wszystkim, z którymi Wy współpracujecie i przekażcie moje błogosławieństwo dla tej Waszej pracy, która jest niezwykle, niezwykle istotna. To spontaniczne spotkanie, w którym Ojciec Święty zwrócił się z podziękowaniem i też z podkreśleniem wagi tej pracy w terenie, było drugą z trzech części spotkania, które dzisiaj jest przewidziane. A za chwilę Ojciec Święty uda się na spotkanie z rodzinami, z bliskimi pracowników. W tym spotkaniu przed chwilą, spotkaniu online, brali udział pracownicy z różnych części świata, między innymi z Sudanu Południowego, z Wenezueli, z Libanu. Ojciec Święty poprosił, bo powiedzieli o wyzwaniach. Oni tak naprawdę jedynie pokrótce się przedstawili też rejony, z których pochodzą, ale słyszeliśmy w odpowiedzi Ojca Świętego, że zdaje sobie on sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Papież podkreślił między innymi to, że oprócz samego dostarczania pożywienia nawet w tych najbardziej newralgicznych miejscach, niezwykle ważna jest też ta praca, która polega na identyfikowaniu źródeł głodu, źródeł tego kryzysu, źródeł tego problemu, po to, aby móc później nie tylko pomagać doraźnie, ale też starać się wykorzeniać przyczyny, które sprawiają, że głód wciąż tak mocno jest obecny na świecie. Ojciec Święty mówił też o tym niewłaściwym dysponowaniu środków, albowiem są środki na to, aby głód wyeliminować, ale często są one przeznaczone chociażby na wspieranie zbrojeń. Teraz Ojcu Świętemu prezentowana jest wystawa, która zatytułowana jest Ogród Pokoju i w której zebrane są różne artefakty, które przypominają i ilustrują pracę Światowego Programu Żywnościowego. Są to między innymi naczynia pochodzące z różnych regionów, w których ta instytucja pomaga rodzinom głodującym. To są też naczynia, które przypominają o tym osobistym, bezpośrednim kontakcie, jaki pracownicy Światowej Organizacji Żywieniowej, Światowego Programu Żywieniowego starają się nawiązać z potrzebującymi w różnych stronach świata. To są naczynia, które z jednej strony symbolizują głód, symbolizują to, że powinny one być nie puste, ale napełnione pożywieniem, ale z drugiej strony te przedmioty pomagają też zachować pamięć o tych konkretnych wspólnotach, konkretnych społeczeństwach, z których one pochodzą. To są często takie typowe, rzemieślnicze naczynia używane w różnych stronach świata. I właśnie te naczynia są tutaj przywiezione z tych różnych regionów, w których Światowy Program Żywnościowy działa i w którym stara się dostarczać, napełniać symbolicznie te naczynia, napełniać też codzienność tych, wśród których posługuje, nadzieją na to, że głód zostanie zlikwidowany, że będzie można jeść dosyta, że będzie można pożywienie zdobywać nie za cenę krwi, ale na zasadzie sprawiedliwego rozdziału dóbr. Tu przy poszczególnych gablotach widzimy też podpisy krajów, z których te naczynia pochodzą. To praktycznie wszystkie kraje świata, kraje ze wszystkich kontynentów, z tych wszystkich rejonów, gdzie panuje głód. One są uporządkowane alfabetycznie i tak są podpisane. Ojciec Święty wchodzi teraz do tego Ogrodu Pokoju, bo tak nazywa się ta część wystawowa, na świeżym powietrzu. I stąd Ojciec Święty zwróci się też do rodzin wszystkich pracowników, do nie tylko do tych, którzy są tutaj w Rzymie, ale też do wszystkich pracowników i ich rodzin rozsianych po świecie. Widzimy rodziny pracowników zebrane tutaj w ogrodzie. Dla nich to szczególnie ważne spotkanie, bo to też docenienie wysiłku całych rodzin, które często są rozłączone właśnie dlatego, że pracownicy przebywający na misjach humanitarnych często przez długie miesiące nie mogą powrócić do swoich bliskich, ale posługują w tych różnych krajach na świecie, a ci bliscy owych pracowników pozostają w swoich domach, pozostają w swoich krajach w oczekiwaniu na to, aż poszczególne etapy tej misji się zakończą i będą mogli ponownie spotkać się z członkami swoich rodzin, z tymi, którzy pracują na rzecz Światowego Programu Żywnościowego. To właśnie te rodziny są tutaj zebrane teraz w Ogrodzie Pokoju i to do nich za chwilę zwróci się również spontanicznie Ojciec Święty.
5: For the future is to have peace in the whole wide world. I pray for your health and God's...
0: Ojcze Święty, w imieniu wszystkich dzieci, które marzą o pokoju, modlę się za Twoje zdrowie i aby Pan Bóg Ci błogosławił. Witaj, Ojcze Święty, kiedy skończę naukę, chcę zostać prawnikiem i mam nadzieję, że władze w południowym Sudanie zrozumieją, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą. Witaj, Ojcze Święty, kiedy będę duża, chcę być księgową, bo widzę, że umiem liczyć trochę lepiej niż moi koledzy z klasy. Witaj, Panie Papieżu, kiedy urosnę, chcę zostać nauczycielem, aby w przyszłości móc sprawić, by ten świat był nieco lepszy i bardziej zdrowy. To z kolei przesłanie dzieci z różnych stron świata, z tych krajów, w których Światowy Program Żywnościowy stara się działać. Przesłanie niezwykle spontaniczne, dziecięcym językiem przedstawione, w którym dzieci opowiedziały Ojcu Świętemu o swoich marzeniach. Jeszcze pani emerytowana dyrektor wykonawcza najpierw zwróci się do Ojca Świętego. Ojcze Święty, zanim zabierzesz głos, chcę ci przedstawić osoby, które są tutaj, a także tysiące tych, które słuchają cię ze wszystkich stron świata. To jest rodzina Światowego Programu Żywnościowego, której za to dziękuję. Stoją oni ramię w ramię z naszymi pracownikami w Kongo, w Syrii, w Haiti, w Południowym Sudanie, w Libanie, w Gazie i w wielu innych miejscach. Pracują oni w miejscach, o których większość ludzi nigdy nie słyszała i od których większość świata odwraca wzrok. Idą oni tam, udają się oni tam, gdzie wielu nie może się udać. Są na pierwszych liniach frontów. Przekraczają liczne checkpointy. Pracują w skrajnym zimnie i w skrajnym upale. Pomimo wielu przeszkód. I każdy swój dzień dedykują pracy na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia. Bardzo wielu poświęciło całe swoje życie i oddało swoje życie w tej pracy. I ich wszystkich nosimy zawsze w naszych sercach i podejmujemy dalej tę misję, która została przerwana przez ich śmierć. Są tu wśród nas także matki, ojcowie, synowie i córki tych, którzy zdecydowali się poświęcić swoje życie czemuś większemu niż oni sami. Walczą oni z głodem, z zapomnieniem, z przesiedleniami i niosą wszędzie tam nadzieję, wiarę i szacunek dla godności człowieka, wszędzie tam, gdzie świat nie chce tych wartości nieść. A ja bez najmniejszego wątpienia mogę powiedzieć, że to jest najlepszy zespół humanitarny, jaki służy gdziekolwiek na świecie. Dziękuję, Ojcze Święty.
6: My dear friends, good morning, good afternoon to all of you.
0: Drodzy przyjaciele, dzień dobry, dobry wieczór wam wszystkim tu zebranym i łączącym się online. Jestem szczerze zaszczycony, że mogę tutaj spotkać się z wami wszystkimi, którzy reprezentujecie tak wielu pracowników Światowego Programu Żywnościowego, którzy poświęcają swoje życie w tej wyjątkowej misji na rzecz świata. Także w miejscach, o których wiele osób nigdy nie słyszało i na pierwszych liniach frontu, gdzie dosłownie muszą narażać swoje życie po to, aby upewnić się, że zasoby żywnościowe, że pomoc żywnościowa trafi do najbardziej potrzebujących. I to naprawdę jest wielka misja i ważna misja, bo poprzez nią uznajemy i przypominamy o niezbywalnej godności, jaką Pan Bóg dał każdemu człowiekowi. Bardzo wam dziękuję za waszą pracę. Idąc tutaj przez ogród, w którym zebrane są różne artefakty reprezentujące waszą pracę, chcę podkreślić dwa słowa, dzieląc z wami to krótkie spotkanie. Pierwszym słowem jest słowo wspólnota. To słowo, które jest bardzo bliskie mojemu życiu i które w dzisiejszym świecie, jak sądzę, jest też coraz bardziej potrzebne, bowiem żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej podzielony, spolaryzowany i dotknięty tak wieloma konfliktami, w których ludzkie relacje są coraz bardziej rozrywane i coraz bardziej osłabiane. Także przez nowe technologie, które to technologie również mogą pomóc nam być razem i służyć wspólnie na przekór śmierci, na przekór tym wszystkim przeszkodom. Więc to, co robicie, kiedy pracujecie wspólnie i w duchu, w którym pracujecie wspólnie, jest zdecydowanie duchem wspólnoty i jest szczególnym darem. I chciałbym zachęcić każdego z was, aby każdy z Was zastanowił się nad tym, jaka jest jego własna rola w tej wielkiej rodzinie, którą razem tworzycie, którą wspólnie reprezentujecie i którą to rodziną jesteście na całym świecie. Chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym, w jaki sposób każdy z Was może włączać się w tą rodzinę i wspólnie w tej rodzinie działać na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. A drugim słowem, o którym chciałbym powiedzieć, jest słowo nadzieja. Wy w bardzo realny sposób reprezentujecie nadzieję dla świata. I myślę, że to jest misja, którą każdy z nas musi podjąć jako Kościół katolicki. My jako Kościół, my jako ci, którzy wierzymy, my jako ci, którzy wierzymy także w ludzką godność. Kiedy mówimy, że chcemy budować lepszy świat, w którym jest nadzieja dla przyszłości, bardzo często czytamy o młodych ludziach, którzy nie mają już nadziei, o młodych ludzi, którzy z powodu trudności w ich życiu tracą wizję sensu ich życia, tracą zdolność patrzenia w przyszłość, tracą wizję tego, po co ich życie może, czemu ich życie może służyć. I dla tych wszystkich młodych ludzi to właśnie wy jesteście obrazem nadziei. I to, że wy ruszacie na pomoc tym, którzy są najbardziej potrzebujący, jest bez wątpienia znakiem nadziei, którego cały świat dziś potrzebuje. Bardzo wam za to dziękuję. Zapewniam was o mojej modlitwie w intencji waszej misji, w intencji misji Światowego Programu Żywnościowego i w intencji tych wszystkich, którzy tę misję niosą naprzód, bowiem pożywienie jest dla świata czymś absolutnie podstawowym. Jest tym, co pozwala się najeść, co pozwala zostać przy życiu, ale też jest tym, co daje nadzieję na lepsze jutro. Niech Pan was błogosławi. Bardzo wam dziękuję. Wasza Świątobliwość, bardzo dziękujemy, po trzykroć dziękujemy. Twoje słowa i Twoja obecność pośród nas jest naprawdę darem dla nas wszystkich i wiele dla nas znaczy. Jest też dla nas taką nową motywacją, zwłaszcza wobec trudności, które napotykamy w różnych stronach świata. Ojcze Święty, pozwolę sobie też przemówić do Ciebie w języku hiszpańskim, bowiem wiemy, że Wasza Świątobliwość spędziła wiele czasu w Ameryce Południowej ze wspólnotami języka hiszpańskiego, ze wspólnotami rdzennymi również. I te wspólnoty, wiemy, że Ojciec Święty mają szczególne miejsce w Twoim sercu.
7: A
0: dlatego też, Ojcze Święty, chcemy Ci przekazać dar od kobiet z Boliwii, wykonany ręcznie. To misy wykonane ręcznie przez jedno z rdzennych plemion w Boliwii, przez kobiety z tych plemion. To są ręcznie wykonane misy i kosze przez kobiety z plemienia Guarani w Boliwii. Kiedy susza zabrała ich zbiory, te kobiety, które są też podopiecznymi naszych programów, aby móc wyżywić swoje rodziny i aby móc też zachować swoje tradycje, zajęły się właśnie wyplataniem mis i koszy. I Tobie, Ojcze Święty, chcemy Ci przekazać zestaw tych mis jako symbol tego,

0: Ojciec Święty opuszcza podium. Zobaczymy, czy za chwilę jeszcze pozdrowi zebranych tutaj osobiście, czy też będzie to już zakończenie tego spotkania. Spotkania dość spontanicznego, bo oprócz tego pierwszego przygotowanego przemówienia, Ojciec Święty jeszcze dwukrotnie zwrócił się na prośbę gospodarzy tutaj do członków Światowego Programu Żywnościowego. Najpierw do tych, którzy łączyli się zdalnie, do pracowników terenowych ze 120 krajów świata, którzy, tak jak już wielokrotnie słyszeliśmy, pracują na pierwszej linii frontu, docierając tam, gdzie często nie docierają żadne organizacje humanitarne, a gdzie ludzie cierpią głód i niesprawiedliwość. A potem po raz trzeci spontanicznie papież przemówił do rodzin, do bliskich tych pracowników, którzy zebrali się tutaj w Rzymie, ale też którzy łączą się online z różnych stron świata, doceniając ich poświęcenie, ich zaangażowanie, także jako członków rodzin, tych, którzy na co dzień walczą na pierwszej linii frontu właśnie z tymi nierównościami społecznymi, głównie z plagą głodu i niedożywienia. Papież zaproponował im refleksję nad dwoma słowami, nad słowem wspólnota i nad słowem nadzieja, mówiąc o tym, że wspólnota jest szczególnie bliska jego sercu, jego życiu jako zakonnikowi, jako członkowi wspólnoty i rodziny augustiańskiej. Zachęcił też do refleksji nad tym, w jaki sposób każdy z członków tej wspólnoty Światowego Programu Żywnościowego może włączać się w tę piękną i niezwykle potrzebną misję. Podkreślił, że ta wspólnota jest też dziś szczególnie potrzebna w sfragmentaryzowanym i coraz bardziej spolaryzowanym świecie. A następnie to drugie słowo, które Ojciec Święty zaproponował, to słowo nadzieja. Papież mówił o tym, że ci, którzy pracują na pierwszej linii frontu, którzy realizują programy Światowego Programu Żywnościowego, są znakiem nadziei dla tych społeczeństw, które są pogrążone w głodzie i w niesprawiedliwości, które nie ze swojej winy i nie ze swojej woli muszą dzisiaj uciekać się do migracji. Ale są oni także znakiem nadziei dla ludzi młodych, którzy utracili sens życia, którzy nie widzą powodu, dla którego mieliby żyć, mieliby angażować się społecznie, mieliby rozwijać swoje talenty. To przesłanie ważne nie tylko dla tych, którzy bezpośrednio pracują w strukturach Światowego Programu Żywnościowego, ale też dla wszystkich, którzy mają wpływ na to i mogą w jakikolwiek sposób dołożyć swoją cegiełkę do przeciwdziałania pladze głodu. Które to przeciwdziałanie jest przypominaniem o niezbywalnej godności każdego człowieka i na wskroś wpisuje się w realizowanie katolickiej nauki społecznej i przypominania o tej niezbywalnej godności ludzkiej wpisanej w serce i w istotę każdego człowieka przez Pana Boga. A teraz widzimy, jak papież jeszcze pomiędzy sektorami tutaj udaje się, aby pobłogosławić, powitać, podziękować tym rodzinom, przynajmniej części z przedstawicieli rodzin, pracowników Światowego Programu Żywieniowego, którzy tutaj się zebrali w Rzymie, nieopodal Watykanu, aby z Ojcem Świętym się spotkać, aby też podziękować mu za te słowa, za to przesłanie, to błogosławieństwo, które jest umocnieniem dla całej tej wspólnoty, dla rodzin, pracowników i dla tych wszystkich, wśród których oni na co dzień posługują.
1: Grazie a voi.
2: Fermi con le mani, fermi, non spingete. Non spingete. Don't press.
0: Przypomnijmy, Światowy Program Żywnościowy to agenda ONZ, to największa organizacja humanitarna na świecie, która zajmuje się zwalczaniem głodu i niedożywienia. Działa ona w 120 krajach świata. Pierwszy i jedyny raz do tej pory odwiedził tę instytucję, siedzibę tej instytucji papież Franciszek. Dzisiejsza wizyta Leona XIV na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Dyrektor wykonawczej to drugie spotkanie, które odbywa się w tym miejscu.

0: A sam Światowy Program Żywnościowy istnieje od roku 61. 35. jest pełnoprawnym programem ONZ. Działa on nie tylko doraźnie, aby przeciwdziałać głodowi, ale też stara się wspierać społeczeństwa w dążeniu do samodzielności i niezależności żywieniowej, tak aby nie były one zależne od zewnętrznych programów, ale aby mogły one na tyle, na ile to możliwe, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe swoim mieszkańcom. Ważne słowa Ojciec Święty wspomniał podczas tego spontanicznego wystąpienia, w którym mówił o tym, że głód i konflikty to błędne koło, które samo się napędza, sprawiając, że głodni uwikłają się w konflikty, a konflikty pogłębiają jeszcze głód. Ojciec Święty zachęcił do tego, aby nie tylko działać doraźnie na rzecz rozwiązania tego dotkliwego problemu, ale też aby szukać jego źródeł, jego korzeni i starać się działać właśnie na tym poziomie, aby nie tylko skutki, ale i przyczyny głodu we współczesnym świecie można było wyeliminować, a prowadzi do tego między innymi wyeliminowanie zbędnej i nadmiernej biurokracji. Ojciec Święty opuszcza już powoli rzymską siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Żegna go dyrektor wykonawcza, która też powitała go oficjalnie w tym miejscu. Ojciec Święty żegna się też z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji, także z emerytowaną dyrektor wykonawczą, która również zwróciła się do Ojca Świętego z przemówieniem, ale też przedstawiła tę instytucję jako prawdziwą rodzinę, rodzinę, która jest zjednoczona pomimo odległości geograficznych na wszystkich kontynentach świata i która jest dzisiaj najbardziej skuteczną i najbardziej rozprzestrzenioną instytucją humanitarną, która zajmuje się walką z głodem i niedożywieniem na świecie. Zachęcamy Państwa do powrotu do tego papieskiego tekstu, także do innych tekstów, które w tym temacie Ojciec Święty nam proponuje. To zarówno jego spotkania w FAO, jak też chociażby i myślę przede wszystkim encyklika Magnifica Humanitas, w którym temat głodu, nierówności społecznych, które godzą w nienaruszalną godność osoby ludzkiej, również jest podjęty. A my zapraszamy Państwa już teraz na nasze kolejne transmisje, najbliższa pojutrze, w środę podczas audiencji ogólnej na Placu Świętego Piotra już o godzinie 10. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Thank you.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
2: Profesor Leżon.
3: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
1: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
3: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
4: Food, water and healthcare.
3: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
2: Profesor Lejeune był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
1: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
2: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
3: Food, water and healthcare.
2: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.